Kabaka, Minkami, Minka, the Min Maliki. Kabaka, Rabuka, Kavilka, Fiki, Kavin, Minka, Kabin, Kana, Tuke, Kaukaban Palaki. Takiru Kara, Takiru Kara, Takiru Kara, Kakaru Kariki, Kabadi Samai, Tukum, Saki Katan, Kalakukil Kalaki. لا إله إلا الله ملك القلوب محمد